Abale, sifuneka kutimbonane pachi ubale, timbakhongodzane. Sifuneka lini kumbanyozana. Imwembo mnjira, kulikwensi komunenda, mukona munthu ana misala, khongodzeni mwanzana. Mwanzana na matenda, lekani kumuseka. Mangwana pingati za konene nimbo.